0: mím na ní vojva. A? Mím na ní voja. Bio mi ňajaru, bio mi vinari. Bebe ňo ve miano zo miabe, lono ve ňavalu miabe, srope ve ňo no vare zo su si odia. E hiya. Ne mu hiya o are nkenti mu hiya o. Ne hiya nkenti be hiya ro. Ma se ňare me le miabo, ma kpala ne le miabo.
1: Je renierai mes amis.
0: Emile tout dit tiens bobo, Emile dit la palané.